pala goma, ama pala goma. Aye, ama pala goma, wodo mandi. Aye, ama pala goma, always ratego. I'm very strong, ratego. Yo moko wodo re kiyange okodo. Every wodo.